Ulabika tewategedde. Waliwo abaana abali e Fort Portraw. Jangu okomewo okowa nekyegeegwa. Wanga nti ekirya.

Bawo na owaye. Sawa za kuzina kasemba yo kazina nani yangu? Na chito jasi. Owaye. Otambude tambude mukawu. Ense kuulira. Osanze bakola chawu. Bawo nawe. Awo ndaba wawu. Ensebo. Bawo nawe. Ensebo. Owaye.